Przeznaczę na 17 sierpnia. Bożu, podogła i rady nie mija, a czy za powodę się nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, n